na drumi su Ewrade mi da wasi Kuturu shani mai izi iku ulu iko si yana iko si yana Abibia rabibia rano yo nyami ini ati Abibia rabibia rano yo nyami Ababa bayi Tuho, tuho, tuho Ni atete babuna Oni ni kwafu Ah, ayana bisi Ababa, ababa Oritra o, oh Jesus Ni atete babu Oni ni kwafu Bukuni na babia wobi ya nchiranka wasi Maka meri mama si The church of Pentecost over it

kwachimu of minia nazwa radi adia jo na daji na wati matia nyane na media mitio nipa matinasi.

ɛna sikanti wore mmɔ mpayɛ wura fiw ho ɛyɛ na wonkɔ ɔba wura fi sikanti wɔdwene firi wiase amfiri nyame ho sikanti wɔdwene kɔ wiase medea kae firi baabi a wofiri wiaseɛ na sɔreɛ mekasɛ sika nyɛ na mmom wo nyame a sɔde na som nyankopɔn yibiru sa wo sɛ duru kwaseɛ na hena wofa na dɛm nyina la na duru mmra bi a hena wokɔ na wone wabrabɔ nyina ma wiase yibirɛ me kamfo yesu ma wo sɛ mamene wo mmiɛ no mfa koma ne wiɛ no nka mmom yɛfa ma yesu